Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajtkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc, mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fani

0: pięcie, ten pięć. Te pięć, jeden, pięć.
1: Białe wino, białe wino, białe wino. Na kieliszki 4 złote za sztukę. Tak spędzimy lato, więc...

Wiesz, dole nad Wisłą, jak perła między wzgórzami, swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

Czarni przy rynku pieką w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd strzeże Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar patrący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

ale może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż, nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich.

0: Felipe.
1: A więc tak. Mamy Warszawę, 5 dni później Katowice. Szybki powrót do WWA. Jedziemy do Trójmiasta. Tam dwa razy Sopot. Tydzień później dwa razy Wrocław.

będę on. Niniejszą epkę rzucę na torenty. Na stronie zrobię sobie wielki napis, tak otędy. Pierdolę kasę z MP3-ek, przychodź na koncerty. Zależy mi, byś znał te teksty, jak się zna kolędy. Mimo wszystko jestem jakoś spięty. Wszystko nagrywa się, bo

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojonym, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku, Sparto.

sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród

Płyniesz dolę nad Wisłą, jak perła między wzgórzami. Swoistym pięknem nam zabłysnął ryneczkiem z kamienicami. Na środku rynku jest studnia, na kamienicach atyki. Wszystkie budynki w słońcu południa lśnią jak nowiutkie buciki.

piekarni przy rynku pieką, w kształcie kogutku bułeczki. Przy kramach kupisz miód i mleko, jabłka, orzechy, porzeczki. Powyżej kościół jest wzniosły, stąd szczerze Bóg miasta strony, a jeszcze wyżej pejzaż podniosły, krajobraz wzgórz zielonych.

Przyjeżdżają w to miejsce ludzie dla piękna miasta wzgórz ciszy, by oczy nacieszyć, nacieszyć po trudzie, nerwy stargane wyciszyć, napoić duszę pejzażem, co jest jak balsam kojący, stanąć przed łąki wielkim ołtarzem, by wchłonąć opar pachnący.

choć przyjdzie czas stąd odjechać, bo szkoła, bo dom, bo praca. W sercu będziemy zawsze czekać i znów będziemy tu wracać, gdzie kameralne zacisze, oaza zdrowia, spokoju. I znowu kartkę zaraz napiszę, szukam wolnego pokoju.

to co jest, wiesz. Niech to będzie moje, niech będzie słodkie i kolorowe. Niech pachnie jakoś tak, wiesz, ładnie.

Here Studio Agency. Ici l'agence de la radio des étudiants. Here Studentenfunk. Studentska agencja radiowa. THC, Agencjo di Studentio.

here Student Radio Agency. Ici de la radio des étudiantes. Hier Studentenrundfunk. Studencka Agencja Radiowa, czyli Agencja di Studenti.

here's Student Regency. L'agence de la radio des étudiantes. Here's Student and Studencka Agencja Radiowa. THG, Agencja Studenta Radio.

here, Student Radio Agency. Ici l'agence de la radio des étudiantes. Here, Student. Studentska agencja radiowa. TIC, Agencja Studenta Radio.

Here's Student Radio C. Isolance de la radio des étudiantes. Hier Studentfunk. Studentska agencja radiowa. THC, Agencio Dysunta Radio.

Here's Turan Prince. Ici l'os de la radio des étudiantes. Hier studenten rundfunk. Studentska agencja radiowa. THC, agencja di studio.

Hear Student Radio. C'est la radio des étudiantes. Hier Studentenfunk. Studencka agencja radiowa. THC, Agencio di Studio.

Here's Student Radio C. Si l'agence de la radio des étudiantes. Hier Studentenrundfunk. Zdi studencka agencja radiowa. Tieci agencjo di radio.

here, Student Radio Agency. Ici la radio des étudiantes. Hier, Studenten Rundfunk. Studenckaja agencja radiowa. THC, Agencio di Studio.

here's Student Radio Agency. Ici de la radio des étudiantes. Hier Studentenrundfunk. Studentska agencja radiowa, czy agencjo di studentów.

Here Studio Agency. Ici l'agence de la radio des étudiants. Here Student and Funk. Studentska agencja radiowa. THE Agencio di Studentio.

Here's Student Regency. L'agence de la radio des étudiantes. Here's Student and Studencka Agencja Radiowa. THG, Agencja Studenta Radio.

Here's Student Radio. Ici la radio des étudiantes. Hier Studentfunk. Studentska agencja radiowa. THC, Agencio di Studio.

here Student Radio Agency. Ici l'agence de la radio des étudiantes. Here Student. Studentska agencja radiowa. THC, Agencio Studenta Radio.

Here's Student Radio C. Ils lancent de la radio des étudiantes. Hier Studentfunk. Studentska agencja radiowa. THC, agencjo dysunta radio.

Here's student Renzi. L'agence de la radio des étudiantes. Here's student and... Studenckaja agencja radiowa. THC, agencjo dist radio.

here's Turan Prince. Ici l'os de la radio des étudiantes. Hier studenten rundfunk. Studentska agencja radiowa. THC, agencja di studio.

Here's student radio. C'est la radio des étudiantes. Here's student and funk. Studencka agencja radiowa. THC, agencjo di studio.

here's Student Radio Agency. Ici la radio des étudiantes. Hier Studentenrundfunk. Studenckaja agencja radiowa. THC, agencjo di studio.

Here's Student Radio C. Si l'agence de la radio des étudiantes. Hier Studentenrundfunk. Zdi studencka agencja radiowa. TIE CHI, agencjo di radio.

Here's Student Radio Etsy. De la radio des étudiantes. Hier Studenten. Studentska agencja radiowa. THC, agencja di studiantów.